Nguhe Southam. Ti yakurik amna no wasena tak aik ogo tam. Ngu tams gitemu kienwe tutu kara sopa din tubi na kuk a tam. Makwane XK FM data darana kai na kuk tel te kien tan a kai guzi na kuzi dama te anka ku ogo nga oe. XK FM. Haukwe na ngonguru.